0: me nože gledat, kaj te bom zvilcu.
1: Najboljša jutranja štimonga v Sloveniji. Frajersko jutro. Samo na Frajer Radio.
2: Ali po, ako kaj znamo.